patrzy mu w minia. Na zabradia dnia to nie będzie na łacy. Będzie niami, no mi nie mieć o nie pa. Mecz na si, mecz na si, mecz na si. Na maka radi, enjoy nam szan.